waste your time. And I think to myself, why now?

0: Mamy wtorek, 8 września, na zegarach jest 6. Zapraszamy na pierwsze dziś informacje.
1: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Sprawdźmy, o czym mówiliśmy w naszych raportach w poniedziałek.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Magistrat wraca do snucia planów dotyczących trzeciego toruńskiego mostu drogowego. Przedstawiono najnowsze koncepcje takiej przeprawy, która w przyszłości miałaby połączyć plac Skalskiego w Toruniu i Małą Nieszawkę. Na konferencji prasowej dotyczącej mostu zachodniego był nasz reporter Artur Stochla.
3: Magistrat zaproponował dwa rozwiązania, między innymi dotyczące konstrukcji mostu. Pierwszy wariant jest skrzynkowy, czyli płaski i korzystniejszy dla środowiska, natomiast drugi wariant to most łukowy. W każdym projekcie przewidziano nowoczesne rozwiązania drogowe, ścieżki rowerowe i chodniki. Most będzie miał trzy pasy ruchu i przystanki autobusowe.
1: Arturze, jak wygląda harmonogram prac przy budowie mostu?
3: Jeszcze w tym miesiącu przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dla mieszkańców Torunia i Małej Nieszawki. W międzyczasie trwają prace nad dokumentacją projektową, która ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. Realizacja inwestycji potrwa minimum od 5 do 7 lat i zależy od pozyskania środków zewnętrznych.
1: Nowa trasa ma odciążyć most imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, ograniczyć także ruch w centrum i, jak przekonuje prezydent Torunia, otworzy ona również możliwości rozwoju lewobrzeżnego osiedla Glinki. Więcej o moście zachodnim w Toruniu piszemy na Gra FM.
2: O tym się mówi w Toruniu.
1: Na naszej stronie internetowej publikujemy także relacje bieg po biegu z meczu w żużlowej PGE Ekstralidze. Drużyna Press Toruń pokonała w niedzielę na wyjeździe Motor Lublin w pierwszym półfinale ligi. To historyczny moment, bo ostatni raz Torunianie wygrali na torze w Lublinie ponad 30 lat temu. W niedzielę Anioły zanotowały atomowy start, potem daliśmy gospodarzom dojść do głosu. Motor wyszedł nawet na prowadzenie, ale świetna końcówka meczu w wykonaniu Torunian przypieczętowała sukces. Press wygrał 48-42. Rewanż już w najbliższą niedzielę na Motoarenie. Dodajmy, że w drugim półfinale Unia Leszno przegrała z Betardem Spartą Wrocław 33-55.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Festiwal Nada informuje. W 2027 roku spotkamy się pod sceną 3 i 4 września. Organizatorzy wydarzenia opublikowali datę przyszłorocznej edycji Nady. Ta tegoroczna odbyła się w ubiegły weekend. W plenerze przy Centrum Targowym Park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wystąpili m.in. Koma, Igo Myslowic, Kasia Stankiewicz czy reprezentant Torunia Jakub Bryndel, który otworzył wydarzenie.
4: Czułem podjarkę, bo nagle ci ludzie zaczęli się schodzić. To pierwsze uczucie, że nie wiesz, czy ktokolwiek przyjdzie, a jest wielki festiwal, jest, umówmy się, specyficznym uczuciem. Ale z drugiej strony ja też, mój mindset jest taki, że nawet jak przyszłaby jedna osoba, to ja po prostu robię z siebie wszystko, daję z siebie wszystko i robię wszystko, żeby ta jedna osoba dobrze się bawiła albo wyszła jak najpóźniej. Bo po prostu uwielbiam to robić i po prostu dobrze się bawimy, grając tę muzyczkę. Przy czym, i to jest bardzo fajna perspektywa też, że faktycznie to jest po prostu wyzwanie rozkręcić ludzi na wstępie. I cenię sobie w sumie, że tak to mogłem zrobić. Cenię sobie również to, że jako osoba prawdopodobnie dopiero wschodząca jestem na jednym plakacie i jednym line-upie właśnie z Omastą, z Nene Heroin.
1: Jakub Bryndal bardzo cieszył się, że mógł wystąpić przed toruńską publicznością.
4: Mega się cieszę, bo przyszedł mój braciak Jacek, który jest muzykiem Kobra Nocki, a przede wszystkim jest Jackiem Atrakcyjnym Kazimierzem. I w zasadzie bardzo dużo płyty i bardzo dużo kumacji muzycznej mam od Jacka, bo Jacek mi po prostu puszczał bardzo dużo muzy, ale też w pewnym momencie skumał, że ja sampluję płyty winylowe i scedował mi wszystkie swoje płyty winylowe, bo po prostu sam już ich nie używał, a ja dzięki temu oprócz źródeł różnych sampli to miałem też bardzo dużo muzy, której mogłem się nauczyć, a o której się nie mówi, bo po prostu niewiele osób w mainstreamie jest zainteresowanych puszczaniem polskiej muzy, na przykład z lat 70., 80., nie? To jest kawał często muzykalności, kawał pięknej przygody, którą na przykład Jacek mnie zaraził. No więc cieszę się, że Jacek przyszedł i trochę muszę przyznać, że chciałem dobrze wypaść, żeby Jacek się dobrze bawił.
1: Nasz reporter rozmawiał także z Krzysztofem Majczukiem z toruńskiego zespołu Łajka, który również wystąpił na festiwalu Nada.
5: Zaczęło się od lata, przeszliśmy przez taką późną jesień, natomiast wróciliśmy na wiosnę, więc bardzo pozytywnie. No wiesz, my jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Świetnie, że zostaliśmy tu zaproszeni, bo bardzo chcieliśmy tu zagrać. No i rzeczywiście bardzo mile zaskoczeni jesteśmy ilością osób pod sceną, bo naprawdę było ich sporo. I to nie byli wszyscy znajomi, umówmy się. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które były pod sceną, za to, że przyszły nas posłuchać i mam nadzieję do zobaczenia niebawem.
1: Na scenie tegorocznej Nady wystąpiła m.in. Kasia Sienkiewicz. Nasz reporter rozmawiał z fankami artystki.
6: Co tutaj robicie?
7: Robimy banek dla Kasi Sienkiewicz.
6: Dobra, zapytam, za co lubicie Kasię Sienkiewicz?
7: Za taką autentyczność na scenie.
8: Ja myślę, że tak samo. Za to, że jest sobą, po prostu nikogo nie udaje i pięknie śpiewa, ma talent i ją kochamy.
9: Myślę, że tylko Kasia. Kochamy Kasię.
7: Myślę, że to jest po prostu taki powierzch świeżości w jej życiu i też w naszym, jako fanów. Wcześniej Kwiatu Jabłoni, taka z Kasi Sienkiewicz, że możemy zobaczyć Kasię trochę od innej strony. Tej takiej właśnie bardziej dziewczęcej, naturalnej, miłosnej i tak dalej.
1: Pełną fotorelację z dwóch dni festiwalu Nada na bydgoskim przedmieściu w Toruniu publikujemy na stronie internetowej Gra FM.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Nowe technologie coraz mocniej wpływają na nasze życie i relacje społeczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał uczelniane interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, które będzie analizować zagrożenia związane z rozwojem technologii, w tym z dezinformacją, będzie także przewidywać przyszłość gospodarczą i społeczną. Mówi doktor habilitowany Radosław Sojak, profesor UMK.
10: Fascynujący jest temat dotyczący tego, jak różnie na płcie wpływają media społecznościowe. W tej chwili wśród badaczy jest raczej zgoda, że w przypadku dziewcząt wpływ mediów społecznościowych jest dużo bardziej dewastujący niż w przypadku chłopców. Chłopcy przeszli swoją dewastację przy okazji gier komputerowych, co z kolei ominęło dziewczynki do pewnego stopnia i do pewnego momentu. Więc to jest, no to są takie kwestie, które należałoby tutaj rozwiązywać. I to jest wymiar edukacyjny tego projektu, bo my od tego też nie odżegnujemy. To znaczy, to centrum ma też przygotowywać warsztaty, ma też przygotowywać szkolenia.
1: Dlaczego te badania są ważne?
10: W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy jako państwo. W związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów prowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jaki one będą miały wpływ na życie młodych ludzi i jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych tego rodzaju refleksja przynajmniej była.
1: Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu liczą, że te badania pomogą także samorządom.
10: Kwestia, liczymy na to, że Urząd Marszałkowski będzie zainteresowany i będzie nam pomagał zrealizować takie analizy scenariuszowe dotyczące tego, jak tego rodzaju technologie nowe będą wpływały na funkcjonowanie województwa kujawsko-pomorskiego. Taki prosty mój ulubiony przykład. W ciągu ostatnich 15 lat cena sztucznego mięsa wyhodowanego bez udziału żywego organizmu spadła o kilkaset procent. Jesteśmy najprawdopodobniej na granicy ekonomicznej opłacalności sztucznej produkcji mięsa. Jak państwo się domyślacie, jeżeli coś takiego się wydarzy na świecie, to dla województwa kujawsko-pomorskiego to będzie miało bardzo bezpośrednie i bardzo istotne konsekwencje. Dobrze byłoby o tym wiedzieć, dobrze byłoby wiedzieć, jak daleko jesteśmy od tej rewolucji.
1: Dodajmy, że w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu podpisano w ostatnich dniach list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju tego uniwersyteckiego centrum.
11: Dodatkowe środki przeznaczymy na jego funkcjonowanie i konkretne projekty badawcze, które będą miały charakter wdrożeniowy, bo to jest klasyczny przykład badań, które mają zastosowanie w praktyce, więc nie tylko badania naukowe w zakresie nauk przyrodniczych, ale również humanistycznych. Są bardzo praktyczne i potrzebne i takie właśnie będą realizowane w ramach tego programu. Konkretne pieniądze popłyną do uniwersytetu. Przeznaczamy około 100 150 tysięcy złotych na te działania, więc centrum nie oznacza instytucja, projekty, konkretne projekty badawcze.
1: Mówił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
2: Podsumowanie informacji z naszych wiadomości.
1: Przed weekendem skończył się remont przejazdu kolejowo-drogowego przy ulicy Równinnej w Toruniu. Trwał on od połowy sierpnia. Ze szczegółami przychodzi nasz reporter Artur Stochla.
3: To dobra informacja dla kierowców, którzy przez kilkanaście dni musieli liczyć się z utrudnieniami i korzystać z objazdów. Teraz już bez problemu pojedziecie przez Równinną. Jeśli chodzi o prace wykonywane przez kolejarzy, to poprawiono stan techniczny przejazdu. Roboty obejmowały m.in. wymianę nawierzchni oraz modernizację infrastruktury kolejowej.
0: Trochę o pogodzie teraz na dobry początek dnia. Sprawdzamy, jak to będzie dziś wyglądało w Toruniu i w całym regionie. Wygląda na to, że to całkiem dzień ciepły się szykuje przed nami, bo dziś do 26, nawet 27 stopni Celsjusza, tyle mogą pokazać termometry w drugiej części dnia w Toruniu, a do tego słońce przeplatane z chmurami, opady w deszczu. Raczej dziś nie powinniśmy się w Toruniu i w tej najbliższej okolicy spodziewać. Wtorek, wtoreczek. Bardzo nas to cieszy i chcemy się tą dobrą wiadomością i tą radością z wami podzielić o poranku.
12: Już po szóstej, dlatego wstajemy, parzymy sobie kawkę, herbatkę, robimy śniadanko. Wszystko, co najlepsze o poranku. Dopiero później praca.
0: Dobrze radzi.
12: Oliwia Ciszewska.
0: I Piotr Kruszowski też wam coś poradzi, ale to za chwilę. Najpierw gramy.

0: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka na tej fali, niezmiennie na 88,8 FM, niezmiennie też jak zwykle o tej porze rzut oka na dobry początek dnia do kalendarza, żeby wiedzieć, od kogo dziś wymagać i oczekiwać wręcz ciasta w pracy na przykład.
1: Coś słodkiego do kawki, proszę bardzo, od Radosława.
0: No, drogi Radosławie, tak, już coś ukręcić na szybko, w piekarnik wrzucić, żeby na ósmą było gotowe. Kogo
1: można
0: tam jeszcze?
1: Można też podskoczyć do sklepu po prostu.
0: No to Maria podskakuje do sklepu, Radosław piecze, a co robi Adrianna?
1: Ona może przynieść cukierki jakieś. O, to cukierki. Też jest bardzo dobre.
0: Tak jest.
1: No, także wszystkiego najlepszego w Dzień Dobrych Wiadomości.
0: Oraz Dzień Marzyciela. Jak ktoś takiej wiadomości dobrej dawno nie dostał, to zawsze może pomarzyć, że ona dziś do niego nadejdzie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
9: A co ten projekt oferuje?
8: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
9: Gdzie dowiem się więcej?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
11: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
12: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
14: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
13: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
14: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
15: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
22: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, nakręcamy się jak najlepiej na ten wtorek, pijemy kawkę i czytamy najnowsze wiadomości, które płyną do nas z miasta. Proszę bardzo, mamy oficjalne wizualizacje Mostu Zachodniego.
1: Toruńskiego Mostu Zachodniego, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, bo wczoraj była taka specjalna konferencja prasowa w Jordankach, między innymi prezydent Paweł Gulecki prezentował. Zresztą widziałaś w ogóle w oczach prezydenta jakieś takie iskierki, powiedziałbym, jak kiedyś jedna posłanka znana w parlamencie miała. No widać, że tam
0: to
1: jest
0: był
1: pasja.
0: Wręcz żar.
1: Żar i chęć tego, aby również dać Toruniowi coś wielkiego, tak jak most, na przykład, który prezydent Zaleski wcześniej wybudował, nie?
0: Ale i ten żar przeniósł się na wizualizację, bo na tych mapach te nowe drogi, również dopiero będące wizualizacją, bo są to odcinki trasy średnicowej, wręcz świecą nam po oczach i my je lepiej widzimy dzięki temu.
1: Ale tutaj padło takie kluczowe słowo wizualizacja, ponieważ na tej mapie jest rzeczywiście pokazanych dużo dróg, których oprócz tego nowego mostu również jeszcze nie ma. One jeszcze nie istnieją.
0: No, a jeśli pytacie o lokalizację, no to trudno to pokrótce wytłumaczyć. Powiemy tak, z perspektywy mieszkańca Rubinkowa, nowy most będzie prawie pod Bydgoszczą.

0: Ring My Bell w radiu gra na 88,8. Pięknie wybrzmiało, ale spokojnie, do siódmej trochę jeszcze tej muzy mamy i zagramy.
1: Zagramy i popijemy sobie kawki na wynos, bo będzie także Sanach, Vito, Bambino, ale jazz to jeszcze przed siódmą.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
11: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
12: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę, widzisz jeszcze te korzyści?
11: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
18: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
19: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
20: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
21: O reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
0: Trochę o pogodzie teraz na dobry początek dnia. Sprawdzamy, jak to będzie dziś wyglądało w Toruniu i w całym regionie. Wygląda na to, że to całkiem dzień ciepły się szykuje przed nami, bo dziś do 26, nawet 27 stopni Celsjusza, tyle mogą pokazać termometry w drugiej części dnia w Toruniu, a do tego słońce przeplatane z chmurami, opady w deszczu. Raczej dziś nie powinniśmy się w Toruniu i w tej najbliższej okolicy spodziewać.
22: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
23: To jest
1: Radio Gra.

0: rano raniutko i dobrze, zbliżamy się już powoli do godziny 7, ale zanim to, jeszcze o ważnej rzeczy, która obiegła wczoraj nasze miasto. Taka informacja, proszę bardzo, że nasz Dom Legend Toruński może zostać cudem Polski 2026 w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler. No i wszystko by było pięknie, super, 48 takich lokalizacji z całej Polski. Tylko że w samym Kujawsko-Pomorskim musimy konkurować z pewnymi innymi miejscami.
1: To prawda, Dom Legend Toruński konkuruje na przykład z Tężniami i Ważenią Soli w Ciechocinku, z Mysią Wieżą, albo na przykład z Jeziorem Gopło w Kruszwicy. Tak się trochę zastanawiamy tu z Oliwią, co zrobić, żeby zwiększyć szansę tego naszego toruńskiego reprezentanta Domu Legend.
0: I postawiliśmy, moi drodzy, na zdrowy polski czarny PR.
1: Tak jest. Czyli po prostu wiecie, jak znajomi z Polski was zapytają, a ta ważenia soli w Ciechocinku, to co mówicie wtedy?
0: Nie, to co w ogóle nikogo nie interesuje.
1: Sama sól, sama sól. A jak zapytam o Mysią Wieżę, to co powiecie?
0: Nie, to za wysoko, to się trzeba namęczyć, żeby wejść. Nie.
1: Kolana bolą, dajcie spokój. Jezioro Gopło? Jakie jezioro? Wyschło już prawie. Do Domu Legend Toruńskich zaglądajcie.
0: Tutaj o wszystkim usłyszycie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Po naszej ostatniej animacji z Domem Legend Toruńskich ktoś nam pisze i zaproponował mocną kawę, żebyśmy zrobili, bo chyba jeszcze jesteśmy lekko zaspani. Dziwne, jakieś pomysły nam przychodzą do głowy. Dobrze, zrobimy. Istnieje niestety obawa, że pójdziemy w to jeszcze mocniej po siódmej.
1: Ale do Kruszwicy jeszcze nie jedziemy.
0: Pozdrawiamy. Zostajemy w ogóle całą Kruszwicę, tak? I Ciechocinek, bo tutaj pojawiły się jakieś groźby karalne pod naszym adresem. To były tylko żarty, słuchajcie.
1: My bardzo lubimy. Tak, tak samo jak lubimy dostarczać najnowszych wiadomości. Mhm. Te już za chwilę o godzinie siódmej.
0: Zostańcie blisko radia.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
6: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
7: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, ta stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Po reklamie.
6: Jest wtorek, 8 dzień września, na zegarach już godzina 7, czas na kolejny raport Radia Gra.
7: Marta Manerowska, dzień dobry, o poranku. Zapraszam na lokalny raport. Toruń planuje budowę nowego mostu zachodniego przez Wisłę. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w regionie, szacowana na blisko 650 milionów złotych. Przeprawa ma połączyć okolice Małej Nieszawki z zachodnią częścią naszego miasta.
8: Obiekt inżynieryjny, który jest w wersji skrzynkowej, to jest wariant A, most łukowy to jest wariant B. One w zasadzie te parametry mają podobne, ponad lekko ponad 20 metrów szerokości, ponad kilometr 200 długości samego obiektu inżynieryjnego. Z analiz, które już dysponujemy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że w roku 2030, kiedy to napełnienie mostu Piłsudskiego i dobowe natężenie będzie wahało się w okolicach 27 tysięcy aut na dobę, przy założeniu, że trasa zachodnia mostowa powstaje, ponad 17 tysięcy potoków aut przenosi się na nowo projektowaną infrastrukturę na zachodzie.
7: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. A teraz zmieniamy temat. Od wczoraj możemy głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. O szczegółach już teraz powie Artur Stochla.
9: Na ostatecznej liście projektów dopuszczonych do głosowania znalazło się aż 130 propozycji. Wśród 36 projektów ogólnomiejskich, których łączna wartość przekracza 13 milionów złotych, największa konkurencja zapowiada się właśnie w tej kategorii. Bowiem do podziału jest nieco ponad 3 miliony złotych. W 13 punktach lokalnych do wyboru są 94 projekty o łącznej wartości ponad 12 milionów złotych, przy dostępnych środkach wynoszących ponad 7 milionów. Najwięcej propozycji dotyczy sportu i rekreacji, placów zabaw oraz terenów zieleni. Popularne są także projekty związane z infrastrukturą, wydarzeniami integracyjnymi, kulturą i muralami. W tym roku najmniej projektów dotyczy edukacji.
7: A teraz mamy przypomnienie dla mieszkańców, bo w naszym mieście realizowany jest kolejny etap wymiany instalacji sieci ciepłowniczej, a to oznacza, że od wczoraj w niektórych częściach Torunia nie ma ciepłej wody. Spółdzielnia mieszkaniowa Kopernik zapowiadała, że problem dotknie osiedla młodych, budynków przy Bema, Gałczyńskiego, Matejki i Morcinka. PGS zapewnia, że postara się skrócić czas do minimum, ale wszystkie roboty skończą się dopiero 18 września. Słuchacie raportu? Kto o poranku potrzebuje do tanku? Tankować samochód musi liczyć się z solidnym rachunkiem. Za pełny bak benzyny to kwota blisko 400 zł, przy dieslu nawet około 450. Litr popularnej 95 może w najbliższych dniach kosztować średnio prawie 8 zł. Za diesla trzeba będzie płacić około 8 zł i 80 groszy. Ceny hurtowe tylko w ciągu tygodnia wzrosły o ponad 55 groszy na litrze. To pokłosie dwóch rzeczy. Drożyznę podkręca konflikt na wschodzie, a polski rząd wrócił 23% VAT.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: To jest raport sportowy, zapraszam. Siatkarki zakończyły sezon reprezentacyjny. Wczoraj Polki wróciły do kraju z Mistrzostw Europy. Czwarta lokata, bardzo dobra, ale marzeń o medalu nie udało się zrealizować. Jak ten wspólny reprezentacyjny czas podsumowują zawodniczki?
11: To były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. Dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów.
12: Czuję duży sentyment do tej drużyny.
1: przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu. Bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam.
7: Mówiły Paulina Damaskę i Maja Koput. Co teraz pokażą panowie? Już za dwa dni będziemy trzymać kciuki za siatkarzy. Pojutrze rozegrają pierwszy mecz na swoich mistrzostwach Europy. Zaczynamy w bułgarskiej Sofii z Portugalią.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: Przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście. Może być nawet do 27 stopni Celsjusza. Nie powinno padać, powieje umiarkowany wiatr, a jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są obojętne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
13: Nie wiem jak wam, ale mnie się to dzisiejsze słoneczko poranne bardzo podoba. Dużo słońca dla Torunia.
6: Tyle słońca w całym mieście i będzie go jeszcze więcej, tak? O. Myślę, patrząc na nasze prognozy.
13: Piotr Olszowski,
6: Oliwia Ciszewska. Gramy.
14: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Śląska przy pięknej pogodzie, która nam będzie dzisiaj prawdopodobnie towarzyszyła przez cały dzień. Mimo wszystko ona patrzy w gwiazdy i wyczytuje z nich naszą przyszłość na dziś. Pani powróży?
1: Oczywiście. No wiesz, no jak się budzę w nocy, no to widzę w tych gwiazdach co nieco,
0: rozmawiam
1: z nimi.
0: A ty się budzisz w nocy? Aha, no tak, do pracy no musi wstać w nocy.
1: To w sumie noc. Wczoraj kierowaliśmy się sercem, tak przypomnę.
0: A dziś
1: to
0: rozumiem.
1: Dzisiaj będziemy wybierać odwagę, więc będziemy nadal trochę emocjonalni. Szybkie decyzje będą popłacać, więc nie musimy się zastanawiać godzinami, na przykład nad wyborem bułki rano do pracy.
0: A to są ważne decyzje.
1: No, to są
0: tu trzeba
1: ważne.
0: Być odważnym. Wiecie, bierzesz kajzerkę? Tak, kajzerka jest dla mięczaków. Ale jak ktoś bierze, nie wiem, jakąś taką poznańską na przykład, nie?
1: Albo jakąś grahamkę z ziarnami.
0: Grahamka to jest szaleństwo o tej porze w ogóle.
1: To jest magia. Zodiakalny baran dodatkowo może mieć dzisiaj taki moment, w którym popisze się intuicją do ludzi. No, nie co prawda do bułek, ale można spróbować. Okay. Byczek z kolei przejdzie obok wielu spraw dość krytycznie, ale również musi być przy tym przygotowany na wytykanie mu przez innych paru potknięć.
0: No, byczku, cóż, trzymaj się.
1: Wtorek stawia przed nami wyzwania. Trzymajcie się.

0: Dobre poranne granie. Zerkamy sobie prosto z Torunia do takiej Ameryki, bo tam się dzieje. Dzieje jak zawsze. Donald Trump tym razem znowu opublikował w pewnym serwisie mapę, na której cała Ameryka Północna jest oznaczana barwami flagi Stanów Zjednoczonych. A to dlatego, że znowu chce zmieniać nazwy, na przykład stanu Nowy Meksyk na Nową Amerykę.
1: Nie wiem, czy jak Donald Trump nie poszedłby teraz do szkoły i pierwsza lekcja nie byłaby lekcją geografii, to nie padłoby Donald Pała, siadaj!
0: On po prostu wymyśla własną geografię. A może właśnie miał problem z zrozumieniem, z zapamiętaniem tych wszystkich stanów? Przecież ich dużo.
1: Czyli matma też leży.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
2: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
3: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. festynu archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Body Talk już teraz na naszej antenie, a skoro trochę poruszaliśmy naszym ciałem, to teraz poruszamy kołami i pojedziemy na Starówkę, bo tam jak zwykle najwięcej mandatów. Podsumowaliśmy ostatnio razem ze strażnikami miejskimi weekend. Jak zwykle sporo się działo, 115 interwencji, 59 mandatów karnych, ale proszę bardzo, pojawiły się też pouczenia. 37 pouczeń po ostatnim weekendzie. Ładny wynik.
1: I przede wszystkim to nas bardzo cieszy, że strażnicy miejscy i funkcjonariusze policji poszli w te pouczenia. To jest taka proedukacyjna trochę droga załatwiania sprawy.
0: Tak, wrześniowo akurat no, początek
1: nowy
0: szkoły.
1: Rok szkolny. No. Zastanawiam się, czy to na przykład, nie wiem, z jakimś wpisem do dzienniczka było, nie?
0: Z zaproszeniem rodziców na dywanik. Będzie rozmowa.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Fast Boy, Music Sounds w radiu gra na 88,8, ale do 8 jeszcze trochę pogramy.
1: Będzie po polsku, będzie pan Artur Gadowski. No i możecie się domyślić, jaki utwór zagramy. Będzie szczęśliwie, na pewno przed godziną 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
5: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
2: Chciałbym jechać, ale te koszty.
1: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
2: Serio?
1: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
2: Gdzie to znaleźć?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
11: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
15: Przed nami bardzo słoneczny i ciepły dzień w naszym mieście. Może być nawet do 27 stopni Celsjusza. Nie powinno padać, powieje umiarkowany wiatr, a jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia spadać. Warunki biometeo są obojętne.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. arbitech.pl.
16: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra właśnie na tej fali o 8. Zapraszamy na kolejne wiadomości w raporcie, trochę szczegółów pogodowych też będzie. A my tak jednym okiem zerkamy sobie trochę w stronę dworu Artusa w Toruniu, który przechodzi remont. Bo tam na przykład sala malinowa, to już zrobiono na tip-top podobno.
1: Piękna, już słodziutka, już malinowa, taka jaka powinna być. Generalny remont, także przechodzi sala wielka dworu Artusa, także wielki remont wielkiej sali. Pięknie.
0: Żeby tylko na remoncie się skończyło, tutaj jeszcze jeden ciekawy pomysł się pojawił, mianowicie pójście w fotowoltaikę.
1: Tak, są plany.
0: I to bardzo dobre, bo to jest oszczędność, prawda? Idziemy z duchem czasu.
1: Ekologicznie.
0: Mamy tylko nadzieję, że na fotowoltaice na dachu dworu Artusa się zakończy. Nikt nie będzie tego montował na balkonie, bo od strony ratusza głupio to będzie wyglądało.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to już bardzo blisko 8 na zegarze, co oznacza, że zbliżamy się do kolejnych informacji w raporcie. A my bardzo serdecznie pozdrawiamy dwie grupy związane z ochroną naszego zdrowia. Pierwsza grupa to fizjoterapeuci,
1: a druga to ratownicy medyczni, bo to dzisiaj jest właśnie wasze święto. 8 dzień września to piękny dzień na wyróżnienie właśnie tych zawodów.
0: Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, żebyście wy mogli w tym dobrym zdrowiu dbać o nasze. A już za chwilę nas wiadomości, zostańcie blisko radia.

0: reklama.
1: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz jogurt grecki 0% Mevgal. Różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly. Różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
7: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Wtorek mamy w kalendarzu, 8 września, na zegarach jest 8, czas na raport Radia Gra.
15: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Przenosimy się na ulicę Gałczyńskiego, gdzie od kilku tygodni trwa remont. Prace mają zakończyć się pod koniec października.
16: Od początku robót wykonaliśmy roboty brukarskie, czyli wybudowaliśmy chodnik z miejscami parkingowymi po stronie bloków przy ulicy Gałczyńskiego. W tej chwili trwa przebudowa chodnika od strony cmentarza i za około 2 tygodnie planujemy rozpocząć tutaj roboty bitumiczne związane z wymianą nawierzchni.
17: Kierowcy będą mogli się poruszać Gałczyńskiego, czy zostanie wyłączona z ruchu?
16: W dalszym ciągu tymczasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian, również na etapie robót bitumicznych, czyli ruch jest w jednym kierunku z ulicy Matejki po jednym pasie.
15: Mówił nam Tomasz Królak, kierownik budowy. A teraz zmieniamy temat. Przed nami trzeci toruński kongres dialogu, czyli rozmowa o przyszłości naszego miasta i kierunkach jego rozwoju. Tym razem to dwudniowe spotkanie startuje dziś, potrwa jeszcze jeszcze jutro i odbędzie się pod hasłem Miasto dla Młodych. Magistrat chce przy okazji ogłosić inaugurację programu Wybieram Toruń, który ma wspierać talenty w realizacji innowacyjnych pomysłów na biznes. Oczywiście będziemy tam z mikrofonem Radia Gra. Zmieniamy temat. Toruńskie Muzeum bierze udział w ogólnopolskim plebiscycie na łamach popularnego magazynu podróżniczego. Szczegóły przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
0: Dom legend toruńskich znalazł się w gronie 48 wyjątkowych miejsc nominowanych w tegorocznej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Cuda Polski 2026 roku, organizowanego przez magazyn National Geographic Traveler. O tym, które z nominowanych miejsc otrzyma zaszczytny tytuł, zadecydują internauci w głosowaniu. W województwie kujawsko-pomorskim do rywalizacji wytypowano 3 lokalizacje: Dom Legend Toruńskich, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku oraz Mysią Wieżę i Jezioro Gopło w Kruszwicy.
15: Głosować na wybraną atrakcję można codziennie z dowolnego urządzenia do 13 października. Wyniki plebiscytu poznamy dzień później, 14 października. Słuchajcie raportu. Roman Rzet trafi do aresztu. To kolejny zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty, nie przyznał się do winy.
13: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej.
15: To Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Drugi zarzut dotyczy manipulowania danymi użytkowników giełdy i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych. Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Już za moment na naszej antenie raport sportowy i informacje pogodowe dla Torunia.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
15: To jest raport sportowy, zapraszam. Iga Świątek odpadła z US Open. Porażka w 2 setach z Chinką Qin Wen Zheng. Początek meczu dawał duże nadzieje. Polka w pierwszym secie przy pasywnej grze rywalki prowadziła już 5-0. 7 kolejnych gemów jednak dla Chinki. Set przegrany, po krótkiej przerwie trzeba było wrócić do gry.
18: Co sobie pomyślałam? No po prostu, że zaczynam mecz od nowa, że tu nie ma znaczenia, co się już wydarzyło, że jedyne co mogę zrobić, to skupić się na tym po prostu, żeby więcej piłek trafić w kort, żeby być sobie od niej, no tylko, że to po prostu nie udało mi się tego zrealizować i za dużo wsułam.
15: Mówiła Świątek na antenie Eurosportu. W drugim secie 3 gemy na koncie naszej tenisistki.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
15: Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Tak właśnie zapowiada nam się wtorek w naszym mieście.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
14: Rozpoczynamy tę godzinę, otwieramy kolejną, mówimy dzień dobry, bardzo nisko kłaniamy się i serdecznie raz jeszcze pozdrawiamy wszystkich ratowników medycznych i fizjoterapeutów. Ja od siebie chciałbym wszystkich fizjoterapeutów, którzy przez całe moje życie niejednokrotnie ratowali mnie z opresji, pozdrowić serdecznie teraz.
21: Ja również pozdrawiam i dziękuję za to, że mój kolega dociera na program i nie jest obolały.
14: Zazwyczaj. Piotrek Olszowski.
21: Oliwia Ciszewska. Gramy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre hity pełne energii od samego rana. Jeszcze niedawno graliśmy Pełni Słońca.
1: Tak było.
0: No ale okazuje się, że lato jeszcze nie do końca zostało pożegnane w naszym mieście, ponieważ oficjalnie pożegnanie lata odbędzie się na Barbarce już w najbliższą niedzielę.
1: Tak, tak jest plan generalnie. No chyba, że pogoda nie dopisze, to może wtedy, nie wiem, wydarzenie zostanie przełożone na kolejny tydzień albo miesiąc, albo nie wiem kiedy.
0: Wiadomo, no, bo to już prawie jesień, tak. Więc tym bardziej. Trzymamy kciuki za to, aby lato nas nie opuszczało.

0: Dobrze, dobra muzyczna pobudka na tej właśnie fali na 88,8 FM. A my teraz pytamy, co z tą igą naszą wspaniałą tenisistką, która przecież nieraz potrafi nam tyle radości na korcie przynieść.
1: No bo wczoraj tej radości no nie przyniosła. Poległa w starciu z Chinką Qin Wenzheng.
0: Ale ona tam przecież już 5-0 w pierwszym secie wygrywała. Iga w sensie. No i co? I porażka. I pierwsze starcie przegrane 5-7, drugie 3-6.
1: To prawie tak jakby Iga ściągnęła apkę do chińskich zakupów. Odnalazła wszystko, czego szukała. Mówiła, nawet cło opłaciła. Wyczekała te 5 tygodni, no i na końcu kuriera do domu nie puściła.
0: Trochę tak było. I awans do ćwierćfinału US Open w bąbelkowej kopercie wrócił do Chin.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: technoplast.com.pl. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze. Kto jest głodny, proszę się szykować. Proszę szykować swoje brzuchy, bo już niedługo w ten weekend toruński festiwal smaków w Muzeum Etnograficznym, dokładnie 12 i 13 września.
1: Coś wspaniałego, coś pięknego. No, chyba że przyjedzie taki, nie wiem, książulo i będzie marudził. Sos nie taki,
0: bułkę. No, ale on przecież w kebabach siedzi.
1: A skąd jeszcze takiego polskiego kebaba na toruńskim festiwalu? Polskich przecież smaków nie będzie. Tylko że wtedy wiadomo, zamiast baraniny będzie schabowy.
0: A zamiast surówki bigos.
1: W rolę sosu koperkowego wejdzie prawdziwa polska musztarda i wszystko to upchamy w bochen polskiego chleba.
0: No, polski kebab. Ja już zgłodniałam.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dawid Podsiadło na Błysk w radiu gra o poranku.
1: A za chwilę spełnimy marzenie pewnej wokalistki, Riany dokładnie, ponieważ ona nie chciałaby, żeby muzyka się pauzowała. No to w takim razie nie będziemy pauzować, lecimy dalej. Don't stop the music.
0: Taki to jest program. Spełniamy marzenia artystów. Słuchajcie tego.
2: Radio gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
10: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
9: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
10: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
13: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń-medyczny.
14: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Do tego na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Tak właśnie zapowiada nam się wtorek w naszym mieście.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometria Karczewski.pl.
3: To jest

0: Dobre granie o poranku, zbliżamy się do 9:00, o pełnej zapraszamy oczywiście na najświeższe, najważniejsze wiadomości w raporcie. A tu jeszcze taka ciekawostka z rynku nieruchomości. Uwaga, 20 września wchodzą w życie przepisy regulujące kwestie, uwaga, izolacji akustycznej w nowo powstających budynkach mieszkalnych.
1: A co to oznacza pokrótce? Że nowe bloki będą tak budowane, abyśmy nie musieli narzekać na przykład na głośne szczekanie dochodzące ze ściany, gdy okaże się, że wprowadził się tam duży, hałaśliwy pies.
0: No tak, pies albo poseł, bo to różnie.

Bungee Project, prawdziwa klasyka, a dzisiaj prawdziwy klasyk obchodziłby urodziny. Dziś 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Jakie gwiazdy urodziły się dzisiaj, jaki charakter mają dziś urodzeni? O tym już za chwilę po 12:00.

0: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
1: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
10: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
11: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
12: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
13: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Po reklamie.
16: Mamy to. Jest 12, jest południe. Pora na raport i prognozę pogody. Chwilę później Jason Derulo i DJ Godzia.
17: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Na początku apel od policjantów z Łodzi, którzy szukają Anny Dawczyk i Arona Dawczyk. Te osoby 26 sierpnia opuściły miejsce zamieszkania, do tej pory nie powróciły i nie nawiązały kontaktu z rodziną. Na przełomie sierpnia i września kobieta z dzieckiem była jednak widziana na terenie Torunia.
18: Rysopis zaginionych. Anna Dawczyk, 31 lat, wzrost około 160 cm, szczupłej budowy ciała, włosy w kolorze jasny blond. W chwili zaginięcia ubrana była w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem oraz ciemne spodnie. Chłopczyk 9 lat, wzrost około 130 cm, włosy w kolorze jasny blond.
17: Mówiła nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jeżeli widzieliście tę zaginioną kobietę z dzieckiem, dajcie znać policjantom.
19: Dzieje się na drogach.
17: Trwa modernizacja Gałczyńskiego w Toruniu. Obecnie powstaje chodnik i latarnie wzdłuż cmentarza. Za 2 tygodnie prace przeniosą się na jezdnię tej ulicy. Z Tomaszem Królakiem, kierownikiem remontu, rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
15: Widziałem, że też w międzyczasie wstawiacie teraz latarnie uliczne.
19: Tak, latarnie zostały ustawione już tutaj na zlecenie gestora sieci, czyli Energa Oświetlenie, jakby tutaj na naszym terenie budowy.
15: Wiele osób chwali to, że dobrze zostały zabezpieczone drzewa. Jak rozumiemy, tutaj drzewa nie ucierpią na tych pracach.
19: Nie, nie ucierpią, są zabezpieczone zgodnie z wytycznymi urzędu, także jest okej.
17: Prace skończą się w październiku. Dodajmy, że urzędnicy planują konsultacje społeczne dla mieszkańców okolicy. Czy wprowadzić ruch jednokierunkowy, czy dwukierunkowy na Gałczyńskiego? Właśnie o tym mają zdecydować torunianie.
9: Sport w Radiu Gra.
17: Złe wieści z siatkarskiego klubu. Cukanieły Toruń jeszcze nie rozpoczęły sezonu, a już zmagają się z problemem kadrowym. Kapitan Jakub Skadorwa z powodów zdrowotnych musi zrobić sobie przerwę od treningów i gry. Czytamy w komunikacie klubu. Według nieoficjalnych informacji przerwa może potrwać kilka tygodni. Pierwszy mecz naszej drużyny to będzie wyjazdowy pojedynek z Mickiewiczem Kluczbork. Zaplanowano go w sobotę 26 września.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Teraz w raporcie nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Tarnobrzegu w ubiegłym tygodniu. Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia i odleciał, jest świadkiem w sprawie. Nie usłyszał zarzutów.
20: W prokuraturze w Tarnobrzegu twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia. Dlatego odleciał. Przekonywał też, że nie miał świadomości, iż jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć się miał tego z mediów i po dwóch dniach sam zgłosił się na komisariat. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono do domu. Prokuratorzy wszczęli natomiast śledztwo w sprawie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym.
17: Mówił Krzysztof Zasada. Z godziny na godzinę będzie coraz cieplej. Termometry mogą pokazać dzisiaj w Toruniu nawet 28 stopni, ale to będzie raczej taki krótkotrwały letni incydent. Jutro będzie jeszcze ciepło, ale już w czwartek słupki rtęci zatrzymają się na 20 kresce. Po południu nie będzie dzisiaj brakować słońca, parasole możecie zostawić w domach. Warunki biometeo w Toruniu są obojętne.
16: Już dawno prognoza pogody nie poprawiała nastroju tak jak dzisiaj. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w to wtorkowe popołudnie. Dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości, dzisiaj mamy też dzień marzyciela. Można więc marzyć, można się uśmiechać, można planować, no bo do weekendu już coraz bliżej. Jutro powiemy, że weekend już pojutrze.
9: Radio Gra, hity pełne energii.
16: Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. 8 września imieniny świętują Radosław, Maria i Adrianna. Wszystkiego najlepszego. Za chwilę sprawdzimy też, kto ma dzisiaj urodziny. Zostańcie z nami.

0: California Girls i Katy Perry. Taki dobry nastrój, taka pogoda, ducha są jak najbardziej na miejscu, bo teraz pora na to, żeby złożyć urodzinowe życzenia dla wszystkich świętujących 8 dnia września. A tego dnia roku 1946 urodził się Krzysztof Krawczyk. Dzisiaj mamy 80. rocznicę jego urodzin. 47. urodziny świętuje Alicia Moore, światu lepiej znana jako Pink, a Avicii przyszedł na świat 37 lat temu w roku 1989. Tym, co wyróżnia dziś urodzonego człowieka od innych osób, jest jego niebywała towarzyskość. Do zalet zaliczamy także to, iż łatwo przychodzi mu zdobywanie pieniędzy. Natomiast jeżeli chodzi o wady, bywa konfliktowy. Ciekawe, czy przez pieniądze. Za chwilę Ray i Where is my husband? Hity pełne energii w Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Maxwell i Ingrosso w Radiu Gra. Dzisiaj wtorek, więc myślę, że możemy już zacząć planować weekend. Jest specjalna propozycja na niedzielę, 13 września. Kujawsko-Pomorska Arena Toruń. Wówczas zamieni się w wielkie centrum aktywności fizycznej. Będzie można pograć w jedną z 20 dyscyplin. Pograć albo po prostu spróbować, czy ta dyscyplina wam pasuje. Stawiam na sport. Ty też? Tak to się wszystko nazywa i odbywać się będzie w najbliższą niedzielę od godziny 10 do 14. Wśród dyscyplin do wypróbowania: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, hokej na lodzie, hokej na trawie, futsal, kolarstwo, wioślarstwo, pływanie, wspinaczka, łyżwiarstwo figurowe i synchroniczne, sporty walki, szermierka, tenis ziemny, tenis stołowy i jazda figurowa na rolkach. No myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: To wszystko w najbliższą niedzielę. Jeszcze do tego wrócimy. Teraz Zalia, Tylko kochaj mnie. Gdy

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. To słychać, to Rimadi. A co jeszcze mamy do 13? Między innymi pojawi się klasyka w wykonaniu Boniem. Słoneczna klasyka, bo to będzie numer Sany. Zagra też męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Po reklamie.
15: Z godziny na godzinę będzie coraz cieplej. Termometry mogą pokazać dzisiaj w Toruniu nawet 28 stopni, ale to będzie raczej taki krótkotrwały letni incydent. Jutro będzie jeszcze ciepło, ale już w czwartek słupki rtęci zatrzymają się na 20 kresce. Po południu nie będzie dzisiaj brakować słońca, parasole możecie zostawić w domach. Warunki biometeo w Toruniu są obojętne.
1: To jest Radio Gra.

muzyka dopasowana do pogody. Hity pełne energii w Radiu gra Milky, Just the way you are. 27 stopni to jest dzisiejsze maksimum. Tyle będziemy mieć w Toruniu po południu, więc jeżeli ktoś może wykręcić wolne popołudnie, to niech korzysta, bo nie wiadomo, czy to nie jest ostatni tak ciepły dzień w tym roku. Jutro też cieplutko, ale już o kilka kresek mniej. Słyszymy się właśnie jutro w środę po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Słonecznego popołudnia wszystkim życzę.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
13: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania.

0: zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
0: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.
2: Na Toruńskich Zegarach 13, słuchajcie, Radio Gra, to czas na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
3: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Toruń planuje budowę kolejnego mostu drogowego przez Wisłę. To ma być jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszym regionie. Przeprawa może kosztować 650 milionów złotych. Most ma połączyć lewobrzeżną gminę Mała Nieszawka z Placem Skalskiego w Toruniu. Obiekt na rzece będzie miał jednak dużo ważniejsze komunikacyjne znaczenie dla całej okolicy. Mówi Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu.
4: Komunikuje nam strefę inwestycyjną Toruń Zachód, daje lepsze perspektywy jeszcze rozwoju, a także skomunikowanie i upłynnienie ruchu w kierunku wschodnim w ramach trzeciego etapu trasy średnicowej, którą po drodze mamy drogę krajową, bardzo ważny węzeł, drogę krajową numer 80.
3: Dokumentacja projektowa dla mostu zachodniego ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. Realizacja inwestycji potrwa od 5 do 7 lat. Będzie też zależna od zewnętrznych środków, które pozyska Urząd Miasta.
5: To są wiadomości Radia Gra.
3: Przed nami wielkie biegowe święto. 18 października zaplanowano finał drugiej trylogii Toruńskich Legend. Pierwsze biegi z tego cyklu odbyły się w marcu i maju, a przed nami te najtrudniejsze, bo najdłuższe dystanse. Za kilka tygodni biegacze pojawią się na trasach 43. Toruń Maratonu oraz 17. Toruń Półmaratonu. Trasy biegów są dość podobne w porównaniu do lat ubiegłych. Zawodnicy pojawią się na Starówce, Bydgoskim Przedmieściu oraz na Kępie Bazarowej.
6: Toruń ma pewną specyfikę. Tutaj dość trudno jest zorganizować bieg maratoński, na przykład na jednej pętli, ponieważ przecięcie głównej trasy przechodzącej przez cały Toruń po prostu paraliżuje miasto. Próbujemy to robić w taki sposób, żeby te obciążenia były jak najmniejsze. Natomiast też chcemy troszeczkę te trasy modyfikować i będziemy próbowali to robić. Natomiast jak to będzie wychodziło, no troszeczkę musimy pogodzić wszystkich, tak? I biegaczy, i kierowców, i mieszkańców.
3: Mówił nam Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Run to Run. Wielkimi krokami zbliża się także festiwal Toruń Camera Image. To święto kina wystartuje 7 listopada, ale już rusza nabór wolontariuszy. Organizatorzy wydarzenia szukają osób, dla których kino jest po prostu pasją. Trzeba także znać język obcy, być zaangażowanym i mieć dużo wolnego czasu. Kandydaci, którzy mają powyżej 16 lat, mogą zgłaszać się do 4 października.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Niższe stawki, więcej obowiązków. Kurierzy Pocztexu, marki należącej do Poczty Polskiej, biją na alarm. Mieli dostać propozycje nowych umów, które zawierają niekorzystne zapisy.
7: Od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę na 35% gorszych warunkach.
8: Miałem za paczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
3: Z kurierami Pocztexu rozmawiała Magdalena Greinert.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
3: Przed nami spokojne letnie popołudnie. Synoptycy twierdzą, że termometry w Toruniu mogą pokazać nawet 28 stopni. Z chmur na toruńskim niebie na razie nie będzie padać deszcz. Warunki biometeo są obojętne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Jutro spodziewajmy się jeszcze zobaczyć na termometrach 25 stopni, ale w czwartek i piątek będzie już nieco chłodniej.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
2: Skoro ten najtrudniejszy dzień tygodnia, wczorajszy poniedziałek już jest za nami, stał się historią, to zakładam, że teraz to już tylko powinno być łatwiej, milej i przyjemniej. I tego się trzymając, zapraszam Was na to wtorkowe popołudnie z Radiem Gra. Marcin Wiśniewski, dzień dobry, a na początek dawka mocy, muzycznej mocy od Whitney Houston, How Will I Know. Witajcie.

0: About You na Sugar Babes. Dziewczyny dają radę na wtorkowe popołudnie w Radiu Gra. Za nami spektakularny weekend, po którym opolepowali kurz, nada festiwal, czy też emocje żużlowe, no działo się, prawda? Już odliczamy czas do drugiego półfinału przy wypełnionej Moto Arenie, bo to już wiemy, pojedziemy z Lublinem w najbliższą niedzielę. Będzie miasteczko kibica, do którego pewnie będziemy zaglądali. Wystartował też budżet obywatelski, głosowanie na budżet od wczoraj dokładnie w naszym mieście. Tego wątku nie możemy pominąć. Będziemy też was zapraszali, od chociażby, to już też klasyka, że na Barbarce odbywa się pożegnanie lata, także pod naszym radiowym patronatem, i to już w najbliższą niedzielę. To także wydarzenie, które zawsze ściąga mnóstwo, setki, tysiące osób na toruńską Barbarkę. Zajrzymy tam. Będzie o Nowym Moście, nie może być inaczej. Będę polecał miejsca i wydarzenia, w których dziać się będzie. Będą też bilety, od chociażby na Don Basyla. Czemu nie? Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Czas na naszą codzienną radiową sondę. Dzisiaj będzie coś pod hasłem: czy czuje pani, nie czacze, czy czuje pan również, takie pytanie się pojawi, zbliżającą się jesień? Oto jest pytanie, z którym zwróciliśmy się do Dorunian.
1: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste. Rano jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
2: Czyli przyjdzie jesień i co?
3: Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest jak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
2: Czyli teraz to już jest ten moment na gorącą herbatę? Czy jeszcze chwila?
3: Ja myślę, że warto jeszcze poczekać.
2: Kiedy według pani przyjdzie ten moment?
3: No chłód, kurtki, w ogóle rękawiczki, takie rzeczy. Lubię to, a nie, lato to jest takie słabe, naprawdę. Nie, lato...
0: Coś czuję, żebyśmy się nie dogadali. Ale być może to tylko moja subiektywna opinia. No właśnie, czujemy czy nie czujemy? Chyba powoli już tak, szczególnie po ranku, prawda? I późnym wieczorem czuć tę różnicę.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

absolutny klasyk polskiej sceny, Bajm, płynie w nas gorąca krew. Patrzył na pogodę, wskazuje Wilona na to, że najbliższy weekend będzie pod znakiem słońca. Ma wyglądać to całkiem nieźle. A szczegóły meteo na najbliższe godziny dla Torunia będziemy mieli dla was już za chwilę. A później zabieram was na rurki.

0: poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Plac 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Po reklamie.
5: Przed nami spokojne, letnie popołudnie. Synoptycy twierdzą, że termometry w Toruniu mogą pokazać nawet 28 stopni. Z chmur na toruńskim niebie na razie nie będzie padać deszcz. Warunki biometeo są obojętne. Wieje słabe, momentami umiarkowany wiatr. Jutro spodziewajmy się jeszcze zobaczyć na termometrach 25 stopni, ale w czwartek i piątek będzie już nieco chłodniej.

To będzie finałowy przejazd tegorocznego Night Skatingu. To już w sobotę o 19.30 spod Torii Plaza przy Broniewskiego. Przyjeżdżacie na rolkach, hulajnogach, na rowerach też można, aby wziąć udział w tym

0: spektakularnym przejeździe. Każda kolejna edycja zgromadziła coraz większą ilość rolkarzy. No i tym razem idziemy na rekord, na finał. Będą niespodzianki, atrakcje, weźcie wszystko, co się świeci, ubierzcie się kolorowo, świecąco, tak żebyśmy byli widoczni na ulicach. To Runia Start 19.30. Każdy może wziąć udział w tym przejeździe. Night Skating to Ruin z Radiem Gra. Będziemy razem z wami. Tam się dopiero będzie działo. To w najbliższą sobotę. Polecamy, a więcej miejsc i wydarzeń, w których dziać się będzie u nas po 14.30.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz jogurt grecki 0% Mevgal. Różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly. Różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl. Po reklamie.
5: Wtorek i 8 dzień września w kalendarzu, na zegarach 14, to jest popołudnie z Radiem Gra. Czas na raport.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku serwisu wracamy do tematu mostu zachodniego. Miasto przedstawiło wczoraj kolejne koncepcje takiej przeprawy, która miałaby w przyszłości połączyć Małą Nieszawkę z Toruniem na wysokości Placu Skalskiego. O znaczeniu takiej przeprawy mówi starosta toruński Mirosław Graczek.
7: Układ drogowy Torunia musi być uzupełniony o ten most zachodni, tą część, która komunikuje 15 z drogą 80 i pozwala sprawnie przeprowadzić ruch i tak de facto w przyszłości odciążyć istniejące obiekty mostowe. Duża część trasy na terenie powiatu toruńskiego w gminie Wielka Nieszawka, stąd jakby konieczność takiego partnerskiego spojrzenia na ten układ drogowy i budowania go w taki sposób. I to oczywiście będzie rodziło pewnego rodzaju problemy, no ale po to są między innymi konsultacje społeczne, żeby jakby tych problemów było jak najmniej i żeby też wyjaśnić cały ten proces, na czym on polega.
6: Most zachodni w Toruniu może kosztować 650 milionów złotych. Miasto musi jednak pozyskać zewnętrzne dofinansowanie na przeprawę. Wizualizację mostu zachodniego prezentujemy na Gra FM.
8: To są wiadomości Radia Gra.
6: Przed nami dziewiąte święto chełmińskiego przedmieścia. Mieszkańcy Chełmionki szykują się na wyjątkowe sąsiedzkie wydarzenie w parku przy toruńskich wodociągach. Zaplanowano je w niedzielę od 12 do 15. Przygotowanych będzie 5 stref tematycznych. Znajdziecie tam warsztaty, animacje, symulator dachowania, bezpłatne badania, kącik plastyczny. Nie zabraknie archiwalnych opowieści. Będzie można także zwiedzać wieżę ciśnień. Pojawi się również okazja, by wspólnie ze społecznikami zagłosować na wybrane projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się podsumowanie 6. edycji programu Kuźnia Liderów Regionu. Uzdolniona młodzież rozwijała umiejętności pracy zespołowej, debaty i autoprezentacji. Nasz reporter rozmawiał z uczestnikiem kuźni, Nikodemem Rutkowskim.
9: Uczyliśmy się, jak rozmawiać z ludźmi i jak wyjść do ludzi. Mi się wydaje, że na pewno nam się przydadzą, no bo rzeczy, których się nauczyliśmy na tym projekcie, będą odgrywały się na naszą przyszłość, no bo jeżeli przyjdzie nam do debaty, czy dojdzie do jakiegoś występu, no to będziemy mieli już to przećwiczone i przygotowane.
6: A uzdolnionej młodzieży z naszego regionu przypominamy, że nawet 5000 zł mogą otrzymać od marszałka najbardziej pracowici i utalentowani uczniowie z kujawsko-pomorskich szkół. Trwa nabór wniosków w 3 programach stypendialnych. Dokumenty trzeba złożyć do 30 września.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do lamusa. Swoje dokumenty będą musiały wymienić miliony kierowców w Polsce. Chodzi o te wydane do 18 stycznia 2013. Roku. Zmiana wynika z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kierowcy nie muszą jednak od razu biec do urzędu. Wymiana rozpocznie się za 2 lata, potrwa do 2033 roku. -28 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu w Toruniu nie będzie brakować słońca. Parasole na razie nam się nie przydadzą. Warunki biometeo są obojętne. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. A przed nami także cieplejsza noc w porównaniu do tych poprzednich. Słupki rtęci w najchłodniejszym momencie zatrzymają się na 17-18 kresce.
5: W naszej sądzie ulicznej kilkanaście minut temu dziewczyny wspominały o jesiennej herbatce. Nie wiem, czy u Państwa to już, czy jeszcze czekacie. U mnie na razie mama czarna, polecam. Dorzucamy też dobry zestaw do kawki. Będzie topik, będzie Rod Stewart's Baby Jane. Marcin Misiecki, kłaniam się, jesteśmy razem do 18.
8: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dziewczyna z Nacekwany daje rady w mieście nad Wisłą. Elizem w Toruniu w Radio Gra. To są hity pełne energii. A teraz będziemy się chwalić, a w zasadzie prosić o wsparcie dla Domu Legend Toruńskich, które walczy, słuchajcie, o tytuł Cuda Polski 2026. Jest wśród 48 miejsc nominowanych przez National Geographic. W naszym województwie rywalizują także z naszym toruńskim Domem Legend, chociażby też nie w Ciekocinku, czy też Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. Głosować można internetowo codziennie do 13 października, a wyniki poznamy dzień później, czyli 14. Gdzie zagłosować? Wejdźcie na portal gra.fm, tam jest link do tego, aby móc codziennie wspierać toruński Dom Legend.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
8: Chciałbym jechać, ale te koszty.
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
8: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
8: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: is the answer.
1: Radio Gra poleca. Zaczynamy od zlotu legendarnych wesp. Motocykle, skutery zjeżdżają do Torunia. 80 wesp na 80-lecie w naszym mieście. To wydarzenie już w najbliższy weekend. Szczegółów szukacie na gra.fm. Są tu fani szachów? Jeżeli tak, to przed nami szóste międzynarodowe wydarzenie pod hasłem Festiwalu Szachowego Kopernik 2026 od 11 do 13 września w Toruniu, w toruńskiej piątce SP numer 5. A teraz zaproszenie na finał lata na toruńskiej Barbarce. Muzyka na żywo, strefa gastro, animacje, strefa sportowa, tresura psów, specjalne pokazy, kilka jeszcze innych atrakcji dla dużych i małych. Będą też dmuchańce. Wpadajcie, to już w niedzielę od godziny 14. Wstęp jest oczywiście darmowy. Gorąco polecamy. Przed nami też Dni Jazzu od 11 do 13 września. Jazzmenów spotkamy też na toruńskich ulicach. Polecamy.
2: Poleca Radio Gra.

0: Enrique, były w Radio Gra, są chętni potańczyć z cygańskim taborem i Don Wasylem? Tak, tak, niebawem w Toruniu koncert, a my mamy dla was bilety, które będzie szansa jeszcze dzisiaj wygrać po 15:00. Pozostańcie więc z nami, a za moment sprawdzimy, co nam przyniesie Aura w Toruniu w najbliższych godzinach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
7: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
8: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
9: Twój brzuch właśnie powiedział: hej, czas na dwa piece. I trudno się z nim nie zgodzić. Wpadnij na pyszną pizzę, makaron, sałatkę albo coś jeszcze lepszego. Zjedz na miejscu lub zamów z dowozem. Dwa piece. Toruń, Reja 36. Tu głód przegrywa.
10: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wyjście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja.
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
17: 28 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj. Po południu w Toruniu nie będzie brakować słońca. Parasole na razie nam się nie przydadzą. Warunki biometeo są obojętne. Będzie wiał słaby, momentami umiarkowany wiatr. A przed nami także cieplejsza noc w porównaniu do tych poprzednich. Słupki rtęci w najchłodniejszym momencie zatrzymają się na 17-18 kresce.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
1: To jest Radio Gra.

przyjemnie płynie ten numer w to wtorkowe popołudnie w Radiu Gra, Miu i Zalia. Pora około obiadowa, więc festiwal smaków, który w weekend w naszym mieście, to idealna propozycja na tu i teraz. 12-13 w Muzeum Etnograficzne. To miejsce, które warto odwiedzić. Na miejscu targ produktów regionalnych, pokazy kulinarne, degustacje, warsztaty piernikarskie chociażby, no i spotkania z ekspertami, a jednym z nich będzie Karol Okrasa. Od 10 do 17.30, 12-13. Brzmi smacznie? No to przyjemności, bawcie się dobrze. Poszczegóły odsyłam na Gra FM. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex teraz. Jogurt grecki 0% Mevgal, różne rodzaje 3,49 sztuka. Ciastka bezglutenowe, wybrane rodzaje 7,99 opakowanie. Napój owsiany Oatly, różne rodzaje 8,99 litr. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio.

0: Wesoły kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: To już 15 na zegarach. To jest czas w Radiu Gra, aby sprawdzić, co dzieje się w mieście, w kraju i na świecie. Czas na raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Torunia na przyszły rok. Głos można oddać, nie wychodząc z domu. Zajrzyjcie na stronę budżettorun.pl. Do wyboru macie 130 pomysłów z różnych osiedli. Na przykład mieszkańcy bydgoskiego przedmieścia mogą głosować na nowy, otwarty plac zabaw przy Fałata, rozszerzenie e-bookowych zbiorów Książnicy Kopernikańskiej czy zakup nowych gier planszowych do biblioteki. W propozycjach także modernizacja placu zabaw przy Morcinka, stworzenie strefy rekreacyjnej przy SP numer 11, uporządkowanie skweru przy Matejki czy rekultywacja zieleni na Bielanach. Które pomysły doczekają się realizacji, to zależy od mieszkańców Torunia.
4: Dzieje się na drogach.
3: Trwa remont ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Obecnie powstaje nowy chodnik od strony cmentarza. Montowane są także nowe latarnie. Za 2 tygodnie prace przeniosą się na jezdnię ulicy. Jak będziemy jeździć Gałczyńskiego po remoncie, czyli na przełomie października oraz listopada, o tym zdecydują mieszkańcy.
5: Jeszcze przed nami konsultacje społeczne, do których zaprosimy mieszkańców i osoby, które korzystają z tej ulicy. Chcemy zapytać o to, jaką organizację ruchu tam wprowadzić. Chodzi głównie o to, czy ma być tam ruch dwukierunkowy, czy jednokierunkowy. Przygotujemy warianty, propozycje rozwiązań i będziemy o to mieszkańców pytać. Przypomnę, że tam termin zakończenia prac jest do końca października. Te prace wszystkie na ulicy Gałczyńskiego chcemy zakończyć przed 1 listopada.
3: Mówiła Agnieszka Kobuspeńsko, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
4: To są wiadomości Radia Gra.
3: Toruńskie Muzeum bierze udział w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez popularny magazyn podróżniczy. O szczegółach powie teraz nasz reporter Artur Stochla.
6: Dom Legend Toruńskich znalazł się w gronie 48 wyjątkowych miejsc nominowanych w tegorocznej edycji ogólnopolskiego plebiscytu Cuda Polski 2026 roku, organizowanego przez magazyn National Geographic Traveler. O tym, które z nominowanych miejsc otrzyma zaszczytny tytuł, zadecydują internauci w głosowaniu. W województwie kujawsko-pomorskim do rywalizacji wytypowano 3 lokalizacje: Dom Legend Toruńskich, Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku oraz Mysią Wieżę i Jezioro Gopło w Kruszwicy.
3: Głosować na wybraną atrakcję można do 13 października. Link publikujemy na Gra FM.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości, zgodnie z zapowiedzią wrócił na Białoruś. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach z kolonii karnej. Tak o swoich planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
7: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przedtem, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
3: Poczobut granicę przekroczył w Bobrownikach.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
3: Zapraszam na raport sportowy. Złe wieści z siatkarskiego klubu. Cukanioły Toruń już zmagają się z problemem kadrowym. Kapitan Jakub Skadorwa z powodów zdrowotnych musi zrobić sobie przerwę od treningów. Czytamy w komunikacie klubu. Według nieoficjalnych informacji ta przerwa może potrwać nawet kilka tygodni. Pierwszy mecz naszej drużyny to będzie wyjazdowy pojedynek z Mickiewiczem Kluczbork 26 września. Teraz informacja z Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki. Związana z Toruniem i kiedyś z Katarzynkami była koszykarka Patrycja Gula-Klipka pełni funkcję delegata technicznego FIBA podczas Mistrzostw Świata w koszykówce kobiet w Berlinie. To kolejne potwierdzenie wysokich kompetencji i międzynarodowego uznania Gula-Klipki, chwali się Kujawsko-Pomorski Związek. A dzisiaj wraca po przerwie piłkarska Liga Mistrzów. Zaplanowano 6 spotkań. O 21:00 wystartują m.in. pojedynki FC Porto z Manchesterem City oraz Realu Madryt z Interem.
8: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
3: 29 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, ale to będzie raczej taki krótkotrwały letni incydent. Jutro będzie jeszcze ciepło, ale już w czwartek słupki rtęci zatrzymają się na 20 kresce. Parasole na razie możecie zostawić w domach, po południu nie będzie padać. Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj obojętne, wieje umiarkowany wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
2: Dzień dobry, po trzeciej, witajcie. Świat wygląda coraz lepiej, zakładam, bo z każdą kolejną godziną jesteśmy coraz bliżej finału dnia, no, w tej części najtrudniejszej, kiedy mamy obowiązki dnia codziennego, w postaci pracy chociażby. W Radio Gra, Jerry Halliwell na początek, później Dawid Podsiadło i Shakin' Stevens. Tak też zaczynamy muzycznie, energetycznie tę godzinę. Marcin Wiśniewski, kłaniam się, dzień dobry.

0: Tego głosu nie zapomnimy nigdy. Chris Ria i Julia w Radiu Grach, hity pełne energii. No, energii nie brakować będzie z pewnością na koncercie, słuchajcie, tego właśnie pana. No, gdybym tylko potrafił, prawda, to bym pośpiewał wspólnie z Don Wasylem, jego cykańską ekipą, która pojawi się w Toruniu 20 w toruńskiej Auli UMK. Obiecałem, że będą wejściówki. No i proszę bardzo, ore, ore, można dzwonić 56 654 3210 i można śpiewająco zameldować się po wejściówki.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
4: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: W myjni łatwo lać wodę. Sztuką jest wiedzieć, jak naprawdę zadbać o samochód. Dlatego w Wash and Drive liczy się nie tylko efekt, który widzisz od razu. Liczy się też to, jak go osiągamy. Odpowiednia chemia, technologia i rozwiązania stworzone z myślą o bezpiecznym myciu twojego auta. Przetestuj nowy standard mycia w Wash and Drive. Toruń Władysława Dziewolskiego 43.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Black Eyed Peas, I Got a Feeling w Radiu Gra, hity pełne energii. No dobry feeling nie jest zły, wiadomo. A teraz będzie o toruńskich aniołach, ale nie tych na motorach ścigających się. Całkiem nieźle, trzeba przyznać ostatnimi czasy. Tylko o tych aniołach, bo tych na toruńskim szlaku anielskim przybywa systematycznie. Jutro odsłonięcie na przedzamczu kolejnego z nich. Samarytanka, tak ma na imię najnowsza rzeźba, anielska rzeźba, która jutro o godzinie 12 zostanie oficjalnie odsłonięta i będzie miała numer 15 na szlaku toruńskich aniołów. Co więcej, już piątek 11 odsłonimy dwa kolejne aniołki, 16 i 17. I szczerze mówiąc, nie wiem, jak się rozmnażają anioły, ale trzeba przyznać, że całkiem nieźle im idzie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Całkiem niezłe pieniądze są w tym roku do wydania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Torunia. Szczegóły głosowania, które już się rozpoczęło u nas za kilka minut w Radiu Gra, jeszcze przed czwartą. Pozostańcie z nami. A co dziać się będzie w aurze, tu i teraz o tym też wam powiemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Centrum Akwarystyki Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
3: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: 29 stopni to temperaturowe maksimum na dzisiaj, ale to będzie raczej taki krótkotrwały letni incydent. Jutro będzie jeszcze ciepło, ale już w czwartek słupki rtęci zatrzymają się na 20 kresce. Parasole na razie możecie zostawić w domach, po południu nie będzie padać. Warunki biometeo w Toruniu są dzisiaj obojętne, wieje umiarkowany wiatr.
17: To jest Radio Gra.

0: Budżet obywatelski miasta Torunia, czas na kompendium wiedzy w pigułce. Kilka ważnych liczb. Ta najważniejsza to fakt, że głosowanie już wystartowało od wczoraj, od 7 do 20 września. No i tego nie można przegapić. Wybieramy spośród 130 pomysłów torunian dotyczących nasadzeń, zieleni, parkingów, placów zabaw, imprez integracyjnych i tak dalej, i tak dalej. Pula mamy lokalnych pomysłów, jest też pula ogólnomiejskich pomysłów, z których możecie wybierać. Swoje głosy można oddawać elektronicznie za pośrednictwem strony budżetu obywatelskiego Torunia. Nie można tego przegapić.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
6: Toruń, Lelewela 33.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem i

0: to najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
1: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Dzisiaj mamy dzień dobrych wiadomości. Mam nadzieję, że takich nie brakować będzie u nas po 16. Czas na kolejny raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Toruń planuje budowę nowego mostu przez Wisłę. To będzie jedna z największych inwestycji w regionie. Przeprawa może kosztować 650 milionów złotych i przetnie rzekę na wysokości Małej Nieszawki i Placu Skalskiego w Toruniu. W tym tygodniu przedstawiono dwie koncepcje mostu w konstrukcji skrzyniowej i łukowej. Podczas konferencji prasowej padło także pytanie, co z mostem śródmiejskim, o którym prezydent miasta wspominał podczas kampanii wyborczej.
6: Do końca roku dajemy sobie czas. MZD przeprowadzi ostateczną analizę zasadności przystąpienia do dalszych kroków, a dalszy krok to oczywiście byłoby zamówienie Stesia na most śródmiejski. MZK wykonało swoją robotę. MZD dysponuje wstępną, starszą koncepcją z lat poprzednich, to ją analizujemy. MZD otrzymało polecenie 3 miesiące temu na wykonanie już takiej końcowej analityki do końca tego roku i tam będziemy analizować za i przeciw. Mamy wiele obszarów krytycznych, które mówią przede wszystkim o przewyższeniach, o różnicach poziomów do 30 metrów, zarówno ze strony skarpy prawobrzeży. I druga kwestia to oczywiście kępa bazarowa, fragment jeszcze rezerwatu. Pod koniec roku powiadomimy Państwa, co słychać z mostem śródmiejskim.
5: Mówił Paweł Gulewski, a wspomniany przez niego STEŚ to Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe.
7: To są wiadomości Radia Gra.
5: Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło dzisiaj w Pigrzy w podtoruńskiej gminie Łubianka. Jak poinformowali strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Toruniu, po godzinie 9 samochód ciężarowy wypadł z drogi i przewrócił się na bok. By wyciągnąć auto z rowu, potrzebna była pomoc ciężkiego sprzętu. Zmieniamy temat. Przed nami wielkie biegowe święto. 18 października, finał drugiej trylogii toruńskich legend. Pierwsze biegi z tego cyklu odbyły się w marcu i maju. Przed nami te najtrudniejsze, bo najdłuższe dystanse. Za kilka tygodni biegacze pojawią się na trasach Toruń Maratonu i Toruń Półmaratonu. Będzie także bieg na 5 km oraz biegi dla dzieci.
8: Coraz więcej dzieci się zapisuje na nasze biegi. Dołączamy biegi dla dzieci do każdej edycji i będziemy to robić wciąż.
5: Budujemy społeczność trochę tych biegaczy, którzy za kilkanaście lat być może pojawią się na toruńskich trasach?
8: Oczywiście, że tak. Moda na bieganie jest coraz większa, coraz więcej młodych ludzi chce biegać, a my będziemy im to umożliwiać.
5: Mówił nam Maciej Kwiatkowski ze stowarzyszenia Run to Run.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Polscy uczniowie są w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Co jeszcze?
9: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie całkiem nieźle z naukami przyrodniczymi i matematyką. To jednak nie oznacza, że jest dobrze. Badanie PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju.
5: Tyle Jakub Rybski.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
5: Przed nami spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Na razie nie będzie padać, ale w nocy z wtorku na środę parasole mogą nam się przydać. IMGW nie wyklucza, że deszczowa będzie także środa. Aktualnie warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Arpol Motor Company, autoryzowanego salonu i serwisu Mitsubishi w Toruniu przy szosie bytgoskiej 52.
4: I to jest ta chwila, ten moment, kiedy Wielu Toruniano zaczyna drugą część popołudnia. Z hitami pełnymi energii, czas płynie szybko, miło i przyjemnie, a zaczniemy od jednego z największych hitów lata, które jeszcze trwa, no i wakacji, które pewnie w większości już za nami. David Guetta na początek, Run Run River, Marcin Misiewski. Dzień dobry, po czwartej.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radello i Modern Talking, hity pełne energii. Energii nie brakowało naszym żlowcom. Twierdza Lublin zdobyta po ponad 30 latach. No, wcześniej mieliśmy tam duże problemy. No i ten drugi półfinał w Toruniu, nie powiem, że będzie łatwiejszy, ale na pewno z większym spokojem. Odjedziemy go już w niedzielę wieczorem. Wcześniej strefa kibica, do której też was zapraszamy. My też tam będziemy. Będą żużlowcy, będą atrakcje. No i będziemy nabierać takich dobrych wibracji przed emocjami na Moto Arenie, która znowu będzie wypełniona po brzegi. To już wiemy, bo dziś były bilety stojące sprzedawane i tu też serwery widziałem, że wyświetlały ten niebieski ekran oznaczający kłopoty i brak możliwości dostępu. U nas ten dostęp jest, bilety na kolejne wielkie emocje do wygrania 56 654 3210. Kto w Toruniu pojedzie najlepiej? O to jest pytanie. Dajcie znać. Czekamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
5: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Najbliższą niedzielę w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń stawiam na sport. Kolejna edycja tego wydarzenia, prezentacja toruńskich klubów, generalnie możliwości spędzenia wolnego czasu. To od godziny 10, wstęp darmowy. Polecamy. A w toruńskim kinie centrum trwa przegląd filmów Federico Felliniego. Ciao tutti, gorąco polecamy. Dziś kolejna odsłona start o 18. A już w sobotę o 19.30 finałowy przejazd Nice Skating Toruń. Piąta edycja, wielki finał, bicie rekordu frekwencji. No i koniecznie bądźcie oświetleni, bo będą nagrody. Start 19.30, wstęp jest darmowy, przyjeżdżajcie i jedziemy w miasto. Jazzmeni opanują miasto w ramach toruńskich Dni Jazzu. To propozycja chociażby dla tych, którzy lubią liczne granie, bo taki koncert będzie można zobaczyć w Toruniu w przestrzeni miejskiej 12 września Mazol Metro Jazz Ensemble. Polecamy.
1: Poleca Radio Gra.

0: Temat trzeciego drogowego mostu w Toruniu wraca jak bumerang. No to wiemy, ile ma to kosztować, no i wiemy, gdzie ma się znajdować jego lokalizacja. Szczegóły mamy dla was na gra.fm. Co w pogodzie? O tym już za chwilę u nas.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Masz na dachu lub elewacji azbest? Nie łam go, nie tnij, nie demontuj samodzielnie. Włókien azbestu nie widać ani nie czuć, ale ich wdychanie może prowadzić do wielu chorób. Sprawdź w swojej gminie, jak go bezpiecznie usunąć i uzyskać wsparcie. Nie azbestuj. Polska bez azbestu w 2032 roku. Kampania finansowana ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032. Realizowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
8: Chciałbym jechać, ale te koszty.
7: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
8: Serio?
7: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
8: Gdzie to znaleźć?
7: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
9: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
10: Wyobraź sobie świat, w którym chorobę leczy się ziołami, magią i tajemniczymi rytuałami. Jak wyglądała medycyna tysiące lat temu? Przekonaj się podczas 31. Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Archeo Medicus. Od magii do medycyny. 5 dni pełnych niezwykłych pokazów, warsztatów, walk wojowników, dawnych rzemiosł i spotkań z historią na żywo. 12-16 września, Biskupin. Przyjedź z całą rodziną i zobacz, jak z magii narodziła się medycyna. Więcej na www.biskupin.pl.
11: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
17: Koniec lata to idealny moment, żeby przesiąść się do nowego Audi. W Audi Centrum Toruń czeka na Ciebie pakiet wyjątkowych korzyści. Leasing już od 101%. Do każdego Audi z odbiorem do końca września. Komplet opon zimowych w prezencie. A na wybrane samochody czekają ubezpieczenie za złotówkę lub pakiet serwisowy. Wybierz swoje Audi i wjedź w jesień nowym samochodem. Nie czekaj, sprawdź ofertę już dziś w Audi Centrum Toruń lub na audicentrumtorun.pl.
18: Po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
20: Przed nami spokojne letnie popołudnie w Toruniu. Na razie nie będzie padać, ale w nocy z wtorku na środę parasole mogą nam się przydać. IMGW nie wyklucza, że deszczowa będzie także środa. Aktualnie warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne. Wieje słaby, momentami umiarkowany wiatr.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Arbitech, oferująca systemy grzewcze, klimatyzacyjne oraz wentylacyjne. Arbitech.pl.
1: To jest Radio Gra.

0: Sylwia Krzeszczak daje radę jak zawsze. Przed 17 Mango na pokładzie Radia Gra, a Hełmionka w weekend będzie się bawić. To już 9 edycja wydarzenia pikniku z okazji święta Chełmińskiego Przedmieścia. Piszemy o szczegółach tego planu na niedzielę na portalu Gra FM. Zabawa, animacje, kącik plastyczny, dmuchańce, no i rozmowy, spotkania, no i także rys historyczny tego wyjątkowego toruńskiego osiedla. Szczegóły planu na niedzielę mamy dla Was na stronach. Warto zapisać w kalendarzu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nowe miejsce, nowe możliwości i jeszcze więcej komfortu. Już 10 września firma Arbitech zaprasza na otwarcie partnerskiego salonu Daikin w Toruniu przy ulicy Przybylskiej 11. Poznaj nowoczesne rozwiązania w zakresie klimatyzacji, pomp ciepła oraz ogrzewania marki Daikin. Będzie to okazja, by zobaczyć produkty, porozmawiać z ekspertami i poznać ofertę salonu. 10 września od godziny 9 do 18 Przybylskiej 11 w Toruniu. Zapraszamy na otwarcie.
3: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
4: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Yama, autoryzowany dealer Nissana. Toruń, Sieradzka 14 w kierunku na Warszawę.
7: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
8: Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni w Toruniu. Już 20 września jubileuszowy koncert z okazji 55-lecia istnienia zespołu. Barwne stroje, energetyczny taniec i porywająca muzyka. Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. 20 września, Aula UMK. Start 17. Bilety na kupbilecik.pl.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.
12: O wszystkim, co ważne, mówimy to i teraz w Radiu Gra. Jest 17, to czas na najnowszy raport.
13: Michał Mrozak, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku apel od policjantów z Łodzi i Opoczna, którzy szukają Anny Dawczyk i Arona Dawczyk. Te osoby 26 sierpnia opuściły miejsce zamieszkania. Do tej pory nie powróciły.

0: nie nawiązały kontaktu z rodziną. Na przełomie sierpnia i września kobieta z dzieckiem była jednak widziana na terenie Torunia.
1: Rysopis zaginionych. Anna Dawczyk, 31 lat, wzrost około 160 cm, szczupłej budowy ciała, włosy w kolorze jasny blond. W chwili zaginięcia ubrana była w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem oraz ciemne spodnie. Chłopczyk, 9 lat, wzrost około 130 cm, włosy w kolorze jasny blond.
0: Mówiła nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jeżeli widzieliście zaginioną kobietę, dajcie znać policjantom.
2: To są wiadomości Radia Gra.
0: Wracamy do rozmowy z Maciejem Kwiatkowskim ze Stowarzyszenia Run to Run. 18 października w Toruniu zaplanowano maraton i półmaraton. To będzie finał drugiej trylogii toruńskich legend. Zaglądamy jednak w biegowy kalendarz na 2027, bo szykuje się nowość. W Toruniu odbędzie się nocny półmaraton.
3: Tak, zauważyliśmy, że biegi nocne są dość popularne w całej Polsce. Chcemy zrobić w ten sposób, że trylogia będzie się składała do klasyfikacji generalnej. Będą dwa dystanse, 5 i 10. I w każdej edycji zrobimy 5 i 10. Czyli i w marcu, i w maju, i w październiku będziemy mieli biegi 5 i na 10 km. Natomiast z październikowej edycji chcemy wyjąć półmaraton i podłączyć go pod edycję majową, gdzie w dniu poprzedzającym te nasze słynne Run Toruń, Zwiedzaj ze zdrowiem, będziemy mogli wieczorem przebiec półmaraton.
0: Całą rozmowę z Maciejem Kwiatkowskim publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się podsumowanie 6. edycji programu Kuźnia Liderów Regionu. Uzdolniona młodzież rozwijała umiejętności pracy zespołowej, debatowania czy autoprezentacji. Nasz reporter rozmawiał z uczestniczką kuźni Alicją Maliszewską.
4: Raz w miesiącu mieliśmy organizowane warsztaty z właśnie różnych dziedzin, na przykład z debat oksfordzkich, z fundraisingu. To naprawdę fajne przeżycie, fajne doświadczenie. Można poznać wielu naprawdę ciekawych ludzi. No i jest to fajna zajawka.
0: Uzdolnionej młodzieży przypominamy, że nawet 5000 zł mogą otrzymać od marszałka najbardziej pracowici i utalentowani uczniowie z kujawsko-pomorskich szkół. Trwa nabór wniosków w 3 programach stypendialnych. Dokumenty trzeba złożyć do 30 września.
2: Sport w Radiu Gra.
0: Dziś start nowego sezonu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na otwarcie 6 spotkań o 21:00 Real Madryt podejmie u siebie Inter Mediolan. FC Porto zagra u siebie z Manchesterem City, Borussia Dortmund z Villarrealem. A biało-czerwoni siatkarze w czwartek zaczynają Mistrzostwa Europy. Naszych czeka walka z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą oraz Bułgarią.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Przed nami dość ciepła noc. Termometry w tym najchłodniejszym momencie pokażą w środę o poranku 18 stopni Celsjusza. W nocy może pokropić, w środę też parasole mogą nam się przydać. W ciągu dnia, w środę spodziewajmy się jeszcze 25 stopni, ale w czwartek i piątek będzie już w naszym mieście nieco chłodniej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
6: A pewnie już za chwilę, już niebawem będziemy zamieniali popołudniową kawkę, być może na jesienną herbatkę o tej porze. Chwila po 5 na zegarach, na to my dodajemy też tej muzycznej mocy na dalszą część popołudnia. Bruno Mars i Swedish House Mafia. Oni zaczną. Marcin Misiewski, piątka po 5, tradycyjnie. Dzień dobry.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pamiętacie ten duet? Piasek i Robert Chojnacki sprzed wielu lat, prawie do nieba. A duet inny z kolei państwa Gębali będzie występował na pikniku z okazji pożegnania lata. To już w najbliższą niedzielę na toruńskiej Barbarce, jak tradycja nakazuje, od 14. Przyjeżdżajcie gromadnie, rodzinnie, bo atrakcji będzie absolutnie gigantyczna ilość. Kluby sportowe z Torunia, do tego też dmuchańce, do tego też animatorzy, pokaz tresury psów, psiaki będą się prezentowały tego popołudnia również, muzyka na żywo, koło gospodyń wiejskich, będzie coś na ząb, będzie ognicho z kiełbaskami, no i wiele, wiele innych atrakcji. To wszystko przed nami, no, warsztaty cyrkowe, właśnie o nich też zapomniałem. To w niedzielę od 14 wstęp darmowy na Barbarce, do 17 pozycja, wiadomo, obowiązkowa, a pogoda ma się zgadzać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
7: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Po reklamie.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Na takie krople deszczu czekają i leśnicy pewnie i działkowcy przede wszystkim. No, ci, którzy mają plany weekendowe na bogato, pewnie troszkę mniej. Ale do weekendu jeszcze troszkę wody w Wiśle, a propos, musi upłynąć. Co w pogodzie? O tym za chwilę u nas. Pozostańcie z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
11: Przed nami dość ciepła noc. Termometry w tym najchłodniejszym momencie pokażą w środę o poranku 18 stopni Celsjusza. W nocy może pokropić, w środę też parasole mogą nam się przydać. W ciągu dnia w środę spodziewajmy się jeszcze 25 stopni, ale w czwartek i piątek będzie już w naszym mieście nieco chłodniej.
1: To jest Radio Gra.

0: O, dzisiaj Pink kończy 47 lat. Urodziła się 8 września w roku 79. Pink to artystka, która potrafi śpiewać wielkie ballady, ale również takie energetyczne numery, a nawet wykonywać akrobacje na scenie. Wracam do was jutro ze świetną muzyką. Po 20 też nie zabraknie dobrego bitu w Radiu Gra. Będą nowości, będą klasyki, a my słyszymy się w środę po godzinach od 18. Przemek Grabowski, cześć.
1: Hity pełne energii.
2: Reklama. Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
3: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Po reklamie.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Na początek zaglądamy na rynek staromiejski, bowiem zabytkowy dwór Artusa przechodzi wielki remont. Obecnie trwają prace konserwatorskie na dachu i remont sali wielkiej. Na nietypowe zwiedzanie remontowanego obiektu zabierze nas Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.
1: Trwają prace na dachu, które zabezpieczają dach, jego konstrukcję, które pozwolą nam na założenie na dachu paneli fotowoltaicznych. To, co zawsze było naszą ogromną troską, czyli dach nad kafeterią, dach nad patio, dach nad restauracją. Teraz rozpoczęły się prace właśnie przy wymianie zadaszenia nad kafeterią, które też są dla nas ważne. Wcześniej zrobiliśmy instalację elektryczną. No i nowego blasku, zupełnie pięknego, nabrała sala malinowa, która jest malinowa i która już na jesieni tego roku będzie oddana do użytku.
0: Pani dyrektor, a co się dzieje na wielkiej sali?
1: Będzie renowacja żerandoli. Są opuszczone w tej chwili na dół. No i doposażymy salę wielką. Doposażymy ją w nowoczesny sprzęt audiowizualny, taki, który pozwoli w dworze Artusa organizować koncerty coraz lepsze, a do tego wszystkiego udało nam się przygotować program akustyczny sali wielkiej, bo jak wiadomo, to budynek zabytkowy, więc nie jest ta sala łatwa akustycznie. Udało nam się przygotować projekt akustyczny, taki, który będziemy wysłaniali ściany akustycznymi roletami, żeby był jeszcze cudowniejszy dźwięk.
0: To jeszcze nie koniec tego tematu, dlatego więcej szczegółów zdradzimy po przerwie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Po przerwie wracamy do tematu remontu zabytkowego dworu Artusa. Przed przerwą dowiedzieliśmy się już, co dzieje się na dachu i w sali wielkiej. Jednak to nie koniec zmian.
2: Balkony również będą odnowione. Mamy ogromną nadzieję, że ten nowy sprzęt audiowizualno-akustyczny, który będziemy kupowali w ramach projektu, pozwoli udostępnić nam balkony dla widzów, z których będzie można oglądać również koncerty. Także tak, balkony również będą odnowione. Ponieważ realizujemy projekt 7 cudów Torunia Szlak po unikatowych zabytkach UNESCO, to na pierwszym piętrze dworu Artusa, jako efekt końcowy tego całego remontu, który teraz się odbywa, remontu i prac konserwatorskich, będzie otwarcie edukacyjnej ścieżki zwiedzania. Będzie można wejść do dworu nie tak jak teraz, tylko w wyznaczone dni, kiedy jest okazja poswiedzić cały dwór, ale codziennie będzie można przejść sobie ścieżką zwiedzania.
1: Co więcej, wielki remont dworu Artusa to nie jedyne zmiany, jakie czekają nas w niedalekiej przyszłości. W międzyczasie remontowany jest dom Mus na Lewobrzeżu i ta wiadomość może szczególnie ucieszyć mieszkańców lewego brzegu Wisły, bowiem w remontowanym budynku powstaje kino.
2: Dwór Artusa przeprowadzi również drugą inwestycję dzięki wsparciu gminy miasta Toruń, czyli budujemy kino na Lewobrzeżu, które mam nadzieję, że w przyszłym roku już zaprosi w swoje progi pierwszych widzów. W domu Mus trwają prace w tej chwili remontowe, realizowane przez gminę miasta Toruń, w które pod hasłem przywróćmy kino na Lewobrzeżu. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku uda się to kino uruchomić.
1: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektor Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Nie da się ukryć, że nowe technologie coraz częściej wpływają na nasze życie i relacje społeczne. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołał uczelniane interdyscyplinarne Centrum Studiów nad Technologiami w Społeczeństwie, które będzie analizować zagrożenia związane z rozwojem technologii, w tym dezinformację, i w pewien sposób będzie przewidywać przyszłość gospodarczą i społeczną.
2: W różnych krajach rozwiniętych na świecie są zbudowane całe systemy szacowania takich miękkich, społecznych skutków wdrażania czy pojawiania się nowych technologii. My tego nie mamy jako państwo, w związku z tym akademia musi tutaj wspomóc państwo i wspomóc społeczeństwo w diagnozowaniu tego rodzaju kosztów wprowadzenia nowych technologii. Ja odwołuję się w tym kontekście zawsze do jednego przykładu. Jakieś 15 lat temu, gdy upowszechniały się smartfony, nikt nie zastanawiał się nad tym, jakie one będą miały wpływ na życie młodych ludzi i jaki będzie społeczny koszt wprowadzenia tego rodzaju technologii. Byłoby dobrze, gdyby przy okazji kolejnych pojawiających się na horyzoncie rewolucji takich naukowo-technicznych tego rodzaju refleksja przynajmniej była. Kwestia, liczymy na to, że Urząd Marszałkowski będzie zainteresowany i będzie nam pomagał zrealizować takie analizy scenariuszowe dotyczące tego, jak tego rodzaju technologie nowe będą wpływały na funkcjonowanie województwa kujawsko-pomorskiego. Taki prosty mój ulubiony przykład. W ciągu ostatnich 15 lat cena sztucznego mięsa wyhodowanego bez udziału żywego organizmu spadła o kilkaset procent. Jesteśmy najprawdopodobniej na granicy ekonomicznej opłacalności sztucznej produkcji mięsa. Jak Państwo się domyślacie, jeżeli coś takiego się wydarzy na świecie, to dla województwa kujawsko-pomorskiego to będzie miało bardzo bezpośrednie i bardzo istotne konsekwencje. Dobrze byłoby o tym wiedzieć, dobrze byłoby wiedzieć, jak daleko jesteśmy od tej rewolucji.
1: Mówił profesor Radosław Sojak, prorektor do spraw kadrowych i polityki finansowej UMK w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał umowę na dalszą realizację programu odtwarzania przydrożnych alei w województwie kujawsko-pomorskim. Do końca tego roku w 5 powiatach regionu zostanie posadzonych blisko 800 drzew oraz 1400 krzewów. O tym, dlaczego nasadzenia są ważne, rozmawialiśmy z Piotrem Całbeckim, marszałkiem naszego województwa.
2: Nawiązujemy w ten sposób do tradycji, do historii alei, które kiedyś były standardem, jeśli chodzi o Pomorze. Tak właśnie drogi wyglądały przed dziesiątkami lat. Tworzą się korytarze ekologiczne dla zwierząt i roślin. Nie zapominajmy, że zwierzęta nie tylko żyją na ziemi, ale również gnieżdżą się w koronach drzew. No i to jest ich siedlisko naturalne, mogą się rozwijać. Do tego dochodzi kwestia jeszcze kulturowa. Każda gmina nawiązuje w swojej historii właśnie do dróg, bo drogi i właśnie takie, które pamiętamy jeszcze, były wizytówką, nie wiem, wyznaczały standardy też kulturowe.
1: Jakie to będą gatunki?
3: Głównie to będą jarząby, buki, graby. Staramy się realizować te nasadzenia w taki sposób, aby przywracać tam, gdzie były te historyczne aleje i realizować te nasadzenia w ramach rodzimych naszych polskich gatunków, które tutaj występowały od zarania.
1: Czy drzewa przy drogach nie stanowią niebezpieczeństwa?
3: Absolutnie. Drzewa, nasadzenia, które realizujemy, są sadzone w taki sposób, że zapewniają bezpieczeństwo poruszających się jezdnią. Mówię tutaj o odległości od skrajni, więc absolutnie nie ma zagrożenia, aby stwarzały jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli już dochodzi do jakichś zdarzeń, no to najczęściej jest to niedostosowanie prędkości na jezdni.
1: Mówił Łukasz Kościelski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Naturprodukt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na koniec zaglądamy na ulicę Gałczyńskiego w Toruniu, gdzie trwa remont. O tym, na jakim etapie są prace, rozmawialiśmy z Tomaszem Królakiem, kierownikiem budowy.
2: Panie kierowniku, powiedzmy, co udało się zrealizować, jeśli chodzi o inwestycje na ulicy Gałczyńskiego.
3: Od początku robót wykonaliśmy roboty brukarskie, czyli wybudowaliśmy chodnik z miejscami parkingowymi po stronie bloków przy ulicy Gałczyńskiego. W tej chwili trwa przebudowa chodnika od strony cmentarza i za około 2 tygodnie planujemy rozpocząć tutaj roboty bitumiczne związane z wymianą nawierzchni.
2: Kierowcy będą mogli się poruszać Gałczyńskiego, czy zostanie wyłączona z ruchu?
3: W dalszym ciągu tymczasowa organizacja ruchu pozostaje bez zmian, również na etapie robót bitumicznych, czyli ruch jest w jednym kierunku w stronę ulicy Matejki po jednym pasie.
2: Czy jakieś problemy napotkaliście tutaj w ramach realizacji tego odcinka?
3: Nie, poza takimi standardowymi problemami, które się zawsze pojawiają, to nic takiego szczególnego nie było.
2: Widziałem, że też w międzyczasie wstawiacie teraz latarnie uliczne.
3: Tak, latarnie zostały ustawione już tutaj na zlecenie gestora sieci, czyli Energa Oświetlenie, jakby tutaj na naszym terenie budowy.
2: Jaki będzie efekt końcowy, co zobaczymy i kiedy planujecie skończyć?
3: Prace zostaną ukończone do terminu umownego, a więc do 18 października tego roku. Zostanie wymieniona nawierzchnia na chodnikach, na zjazdach do posesji oraz nawierzchnia samej jezdni.
2: Gałczyńskiego na co dzień jest taką ulicą zatłoczoną. Czy mieszkańcy przede wszystkim stosowali się do tutaj waszej prośby, żeby nie parkować w miejscu, gdzie realizowane są prace?
3: No niestety nie było. Mieliśmy duży problem z osobami, które parkowały nam na terenie budowy, w pasie, który był wygrodzony. No ale jakoś sobie tutaj musieliśmy radzić.
1: Warto dodać, że Miejski Zarząd Dróg zapowiada konsultacje społeczne. Mieszkańcy zadecydują, jak będzie wyglądała organizacja ruchu przy ulicy Gałczyńskiego. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.